0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Pojače radio!
2: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Odveo

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
2: Pojače radio!
3: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.